Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mukumvikana no gushira hamwe. Vaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro.

izana yikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje